ani tam nie pojadę, bo ja nimą na śliwkartę pieszo nie pójdę. Pisać się nie będę, ani tam nie pojadę, bo ja nimą

folks, here's a story I've got to tell you in Polish, because it just doesn't work any other way. Pojechałem do Polski parę lat temu, wylądowałem w Warszawie i akurat w centrum miasta, koło ulicy Marszałkowskiej, odkryłem ciekawy, stary ogród. Stary? Aha, jeszcze od czasu króla Sasa. Można tam pospacerować i zobaczyć wspaniałe, wspaniałe rzeczy.

kochajmy się razem jak dwa aniołki. Ty pójdziesz górą, a ja doliną. Zakwitniesz różą, a ja kaliną. Ty będziesz panna.

co się nazywa rano, rano, ranusinku. Rano, rano, ranusinku, rano po Rusie, kaka, rano po Rusie. Poraj, teraz próbujemy jeszcze raz. Rano, rano, ranusinku, rano po Rusie, kaka, rano po Rusie. Teraz wszystkie razem.